0: Dinaro i Inaro, Sense Obsessed, Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo i pytamy dzisiaj, czego nie mówimy w piątek na literę P.
1: W piątek na przykład kategorycznie nie mówimy pić, w weekend nie będę.
0: No chyba, że wodę. Wodę trzeba pić w weekend, to jest jedyne, co polecamy. Maciek?
2: Pamiętaj o poniedziałkowym raporcie.
0: O nie, nie, nie. Ja zapomnę na 100%. Proszę mi maila wysłać. Jeszcze Paulina napisała, w piątek nie mówimy poniedziałek. Chyba, że do niego dodamy poniedziałek, też mam wolny. To są najpiękniejsze słowa chyba, które można wypowiedzieć w piątek.

0: dala od problemów.
1: Z dala. One day in Poland. Francis Isobel. Co można zrobić w jeden dzień w Polsce?
0: W jeden dzień w Polsce można na przykład pójść do domu po pracy, czego nie polecam, bo teraz zaczyna się 30 Meloradia i Mikołaj nigdzie nie idzie, tylko za mną zacznie.
1: Czyli można też posłuchać 30 Meloradia w Polsce w ten jeden wyjątkowy dzień.
0: Ten jeden wyjątkowy dzień, którym jest piąteczek, piątunio.
1: To zostaje.

promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego.

0: Dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Warszawa Praga przy ulicy Ostrobramskiej 76. Do zobaczenia.
7: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
8: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
9: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Sklep.

0: słuchaj na 94FM.
1: Firma OpenAI według zapowiedzi działa szybciej i potrafi wykonywać więcej zadań niż jakakolwiek wcześniejsza wersja. Mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski nie wyklucza kandydowania na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Warto zastrzec swój numer PESEL w M-Obywatelu, namawia do tego Urząd Ochrony Danych Osobowych, mówi jego prezes Jarosław Wróblewski.
2: Niezależnie od zastrzeżenia numeru PESEL, trzeba wykazywać tą ostrożność, to znaczy nie dać się namówić na jakieś dodatkowe usługi, jeżeli ktoś zna nasze dane.
1: Każdy może sprawdzić, czy jego dane zostały zhakowane na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Uwaga na fałszywe materiały z wizerunkiem hollywoodzkich celebrytów. Chodzi o grafikę rzekomego artykułu, według którego nieżyjący już aktor Tim Curry nazwał prezydenta Ukrainy klaunem.
3: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl.
4: Yeah. 30 Meloradia.
5: Pewne rzeczy się nie zmieniają.
4: Odliczamy wasze ulubione numery.
5: Sezon nowy, a my głupi tacy jak byliśmy, dalej jesteśmy. To akurat bez zmian to się nigdy nie zmieni, prawda, Mikołaj?
6: No ale wiesz, jak przychodzisz do starej klasy, to właściwie też jest tak samo, nie?
5: Jesteście najgorszą klasą.
6: A ja ile razy już to słyszałem w swoim życiu.
5: Faktycznie. Mikołaj, co można zrobić w ten weekend fajnego?
6: Co
5: bo
6: można?
5: Ty jesteś najbardziej rozrywkowym człowiekiem na świecie, więc tam zapodaj jakieś
6: no, słuchaj,
5: rzeczy.
6: No początek weekendu mocny, można oczywiście na bymowo wpadać, można tam pomachać Idzę Dudziuk, można zbić z nią pionę, można jej powiedzieć
5: a buzi jej można dać?
6: Można.
5: Okej, okay, no to my pozwalamy. Na przykład można też posłuchać 30 Meloradia, no bo my w 2 godziny mieścimy aż 30, a nawet i więcej numerów, bo będą jeszcze propozycje, nowości, masa tych nowości jest.

0: Piątek, premiery.
1: To ty dobry z matematyki musiałeś być w takim
0: Miałem
1: razie.
0: Dwa.
1: Aha, ale jakoś 30 numerów w 2 godziny zmieścić.
0: Nice. Mniej więcej, może to się uda. No to co, lecimy z liczeniem?
1: Let's go.
0: No to 30. Talk to you, another. 29, Mikołaj.
1: Tańcz, Szybletka.
0: Jak ona jest piękna i jaki ma piękny głos, to jest
1: można
0: niesamowite.
1: Z nim,
0: a 28 to Mikołaj, nasz ulubiony numer. Run, rebound. Jest to po prostu, czuję za każdym razem to samo, jak słyszę ten numer.
1: I nad rzekę można w weekend się wybrać.
0: O, na przykład.
1: Bardzo.
0: Mówię, że czuję, czyli wielką radość, bo 27 już teraz, Robin Schulz, Watermat, Take It Slow, wy też zwolnijcie, a nie, podkręcamy tempo, co ja gadam. Dobra, już gram.

słyszycie w tym numerze na zakupy, na zakupy, na zakupy. Jeśli tak, to może pora właśnie na zakupy takie weekendowe, no bo weekend przed nami, co prawda pierwszy wrześniowy weekend, ale to nie zabrania robić jakichś fajnych domówek, imprez albo grilli, choć no pogoda, patrzę, i ma być taka średnia, ale kto zabroni, prawda? Do odważnych świat należy. Miejsce 25. Urzel i Moving to the Sun w Meloradiu, a teraz czas na kolejną z naszych nowości w notowaniu. Po raz pierwszy mówimy dzień dobry tej pani Liwka. Już nieraz zdobywała szczyty, między innymi z numerem Obejmuje noce, tym razem solowo przychodzi z numerem Poza tobą nic. Jak chcecie zobaczyć, jak wyglądała produkcja tego kawałka, to wbijajcie na jej sociale, no bo tam dodała karuzelę wspomnień właśnie z procesu tworzenia tego numeru. A brzmi on dokładnie tak. I to miejsce 24 w tym tygodniu.

Już średniowieczni mędrcowie zadawali sobie to pytanie. Teraz zadaje je Neptunika. What if? Czyli co by było gdyby? 19 minut po 18. Co by było gdyby nie było 30 Meloradia? No nie usłyszelibyście między innymi takiego fajnego numeru jak ta nowość. Piątki to dni muzycznych premier, a najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Melo. The Colors, ta grupa, która już nie raz nas rozgrzała i nasze serduszka. No między innymi numer Loveful, to jest ich sprawka, ma teraz dla nas coś nowego. Prima Donna, tak się nazywa ich najnowszy numer. I posłuchajcie, jak brzmi. Are you ready?

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden.

0: pogwarzymy. To Sokół w Meloradiu. Miejsce 20 w tym tygodniu. Wysłuchacie 30 Meloradia. Na ten wyraz, czyli pogwarzymy, jak donosi moja wydawczyni Karola, wywodzi się z prasłowiańskiego czasownika, który pierwotnie oznaczał robić hałas, wrzawę, wydawać dźwięki. No to ja dalej powydaję dźwięki z siebie w 30 Meloradia, za chwilę miejsce 19 i te dźwięki też dużo lepsze niż ja wydadzą Alan Walker i Ava Max. Ich Fate na 19. To już za moment. Wysłuchacie 30 Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start.

0: promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
13: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
14: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
15: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ.

dla 94 FM. 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. 19.

0: Josh Baker i Poppy Bascombe to My Place w Meloradiu. Miejsce 18 w tym tygodniu. To jest 30 Melo, lista waszych ulubionych numerów. A teraz czas na gościa, którego non-stop coś boli. No bo Hurts to był jego najpopularniejszy numer. Ja teraz szybciutko sprawdzę, ile ten gość ma lat. No i ten gość lat ma... Nie wiem ile, ale no jest młody, jak patrzę na zdjęcia, więc nie wiem, dlaczego go tak boli non-stop. No, może to jest jakiś problem do rozwiązania. W każdym razie, jak już go przestało boleć, to się zabrał za miłość. All of My Love, Iben i Easy Bizu, ich nowość. Gramy ją już teraz, to premiera w Meloradiu, no i trafia ona do propozycji, do naszej 30 Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Ma 30 lat.

No i tak można sobie mruczeć w piątkowy wieczór. 13 minut do 19. To jest 30 Meloradia, lista waszych ulubionych numerów w tym tygodniu. Miejsce 16 już za nami, Fastboy i Music Sounds. A panowie, zanim stali się znani z grupy Fastboy, no to w 2017 roku, jak czytam, wynajęli wspólne mieszkanie w Berlinie, gdzie pisali piosenki we własnej kuchni, no i grali na domówkach znajomych. Jako duet, który wtedy się nazywał Oh Brother. O bracie, jakie to musiało być dobre. Zresztą w kuchni można nie tylko pisać, można też śpiewać, pod prysznicem na przykład można też śpiewać, ale tego nie radzę wam nigdzie publikować. A teraz miejsce 15, Lumix i Self Aware, to jest 30 Melo.

dinozaury wyginały, ludzkość wymyśliła koło i wtedy też powstało Bittersweet Symphony i ten staroć wziął na warsztat Eli Oaks, zaprosił Lawinię do współpracy, no i znów mamy wielkiego hita od tego duetu. To miejsce 14 w tym tygodniu. Wy słuchacie 30 Meloradia, 13 już za moment i też za moment wybije 19 w piątkowy wieczór.

0: Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
2: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
4: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Po reklamie.

0: słuchaj na 94 FM. Odliczamy wasze ulubione numery.
1: No i mamy już prawie 19, to jest piątek, wieczór, Meloradio. To oznacza, że odliczamy wasze ulubione numery ostatnich 7 dni. No i teraz czas na gościa, który, jak czytam, no podobno w branży zyskał pseudonim Człowiek Refren. To ze względu na to, że jego wszystkie refreny wychodzą ultramelodyjne. Jak jest ktoś z branży, który teraz słucha, może zadzwonić i potwierdzić. No ale gramy. I to bardzo melodyjny refren tego numeru. Karnawał, Gibbs, PZ i For Money. To miejsce 13 w tym tygodniu. Tupych, siemano.

0: ale to dobrze buja, ale to ma basy, Silva Bumpa i On Tonight w Melo Radio. To jest 30 Melo, to miejsce 11, ale zanim 10, to jeszcze czas na jedną z naszych nowości. No i to dowód na to, że w Amsterdamie nie tylko pewne rzeczy fizyczne są ciekawe, ale też muzyka. Criss Cross Amsterdam powracają tym razem z numerem Mayo Mai. Oni to są w ogóle specjalistami od szantów, a ich nowy numer brzmi też mocno jeszcze wakacyjnie i letnio.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A ten numer trafia do propozycji.

Odzyskaliście numer, miłość do tego numeru. Ta Alabama Ten. A mówię, że tę miłość odzyskaliście, bo w zeszłym tygodniu było to miejsce 23. Już myślałem, że powoli będziemy się żegnać z tym kawałkiem. A tu bardzo proszę, jaki ładny skok na miejsce 10. Do pierwszej dziesiątki. W końcu Alabama Ten. Wszystko się zgadza. A teraz czas skoczyć oczko wyżej. A tu spadek z pierwszej trójki, konkretnie z miejsca 3. Na 9. Axwell, który, jak czytam, był zafascynowany w ogóle rytmem, muzyką od małego, no bo zaczął grać na perkusji, jak miał 9 lat. No a potem zamienił perkusję na taki specjalny komputer, który pozwolił mu kontrolować w ogóle wszystko to, co on gra. W ogóle chłop zajarany muzą totalnie, no co czuć, między innymi po jego najnowszym numerze. Whatever Turns You On, Axwell i Bon, to 9.

0: 8.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Bibi Rexa i David Guetta to Sad Girls. Miejsce siódme w tym tygodniu. Bibi Rexa zagrała na tegorocznym Tomorrowland. Pamiętajcie, że The Best of Tomorrowland w ramach naszego Dobrego Melo co sobotę od 20. A Dobre Melo już dziś od 22. I właśnie w sobotę od 20 to sety od najlepszych DJ-ów z najlepszych na całym świecie. Do nich zdecydowanie wlicza się też Lost Frequencies i bardzo mi się smutno zrobiło, bo ja mam 23 lata i artystka, z którą stworzył Lost Frequencies, też ma 23 lata. Fajnie coś osiągnąć dużego w życiu, prawda? W tym wieku. Tym może poszczycić się Marie Froese. Tak się ona nazywa. Pochodzi z Brazylii. No i razem z Lost Frequenciesem wydała numer Paraíso. A brzmi on dokładnie tak.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

trochę jak na takich tureckich wakacjach, co nie? A teraz poza sezonem to trochę taniej zawsze na takie wyjazdy. Może się załapiecie. Lost Frequencies, jego nowość Paraiso, trafia do propozycji do 30 Melo, a za chwilę miejsce szóste to Biromeo i Fly High.

0: promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
5: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne.

0: Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
12: O reklamie.

0: cały czas mocno buja ten numer. Sorry, papi, topiki, Becky Hita. Miejsce czwarte w tym tygodniu, a Becky Hita w ogóle wokalistka, songwriterka, ma na koncie 6 nominacji do Latin Grammy oraz też nominację do Oscara. Wow, wow, wow. A teraz numer, przy którym mam nadzieję, że też zrobicie wow, wow, wow. Nowość na playce Meloradia i propozycja do 30. Ronnien i Loreen, to Let Me Forget You.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

prawdziwa ikona. Armin van Buuren w Melo. To Everlasting, nagrane razem z Saszą. Miejsce trzecie już za nami, a na drugim, tak jak w zeszłym tygodniu, jesteście stali w uczuciach. Swedish House Mafia, Happiness is so sad. 2.

wylądował w trakcie tegorocznego Tomorrowland. Jeżeli słuchaliście nas w te wakacje, to mogliście go usłyszeć jako jedni z pierwszych na świecie, bo Tomorrowland dla was transmitowaliśmy prosto z Belgii. No i ten numer nawet po mocno wam się podoba i bardzo dobrze, bo jest fantastyczny. Coś mi się wydaje, że to będzie hit tej jesieni, no bo już wrzesień dobrze zaczyna. W pierwszym wrześniowym notowaniu na miejscu drugim. A na pierwszym kawałek, który podobał wam się w wakacje, podoba się też po Dub Dogs. See How Does It Feel?

pierwszego wrześniowego notowania. Nowy sezon rozpoczęty i to z wysokiego C. Jak będzie za tydzień? O tym możecie decydować już od godziny 20. Wtedy świeżutkie notowanie wlatuje na stronę meloradio.pl i możecie głosować. A po 20 startujemy też z biforem przed dobrym Melo. Będzie fajnie. A o 22 set od najlepszych z najlepszych w ramach dobrego Melo.

0: Spędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Szukasz roślin do ogrodu, na balkon lub działkę? Zapraszamy na targi Zieleń to Życie. Producenci z Polski i Europy, roślinne nowości, wyjątkowe odmiany i ogród pokazowy. Zobacz, wybierz i kup. Od 3 do 5 września. Expo 21 przy Prądzyńskiego w Warszawie. Bilety na www.zieleńtożycie.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Po reklamie.

20 wybiła, a to w piątkowy wieczór oznacza tylko jedno. Odpinamy wroty i lecimy z Biforem przed dobrym Melo. Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Melo Radia. Bardzo proszę. Modelki w remiksie od Jax Jonesa, Webauza w remiksie od Sam, David Guetta zremiksował numer Shouts Love Tonight. To wszystko mam dla was. Tupychu, siemano, hold the time na początek.

Everything's Fine, to Alok i Jennifer Lopez. Podkręcamy tempo w Melo Radio, to jest Before przed dobrym Melo, 14,5 minuty po 20 na zegarach. Pychu z tej strony, siemano, fajnie, że jesteśmy razem w ten piątkowy wieczór. Mam nadzieję, że szalejecie w ten weekend i że Melo was poniesie. No a ja zagram tak, żeby was trochę przygotować do tych wszystkich domówek. No i jak co piątek mam dla was przypominajki sztosów sprzed lat. No i tym razem będzie to numer, którego możemy pamiętać głównie z pandemii, bo to na początku pandemii w 2020 roku ten numer rządził na listach hitów w całej Polsce. No a tak ogólnie oryginał tego kawałka powstał w roku 1996. Wtedy nazywał się Runaway, teraz też nazywa się Runaway. To 6 lat temu Sean Baker razem z Jessicą Jean zrobili nową wersję tego numeru. Nawet making of jest do obejrzenia na socialach, no i w internecie Seana Bakera. No a ten to w ogóle odnosił też sukcesy poza muzyką, też jako tancerz. Zaczynał od breakdance'u, ale muzyka taneczna też mu wychodzi świetnie. Przypomnijmy sobie rok 2020. Sean Baker, Jessica Jean. To Runaway.

0: Miłość przeogromna.
1: Bibi Rexa.
0: No, chciałbym, żeby była odwzajemniona, choć powiedziała kocham cię, jak rozmawiałem z nią na Tomorrowland. Cały czas oszukuje się, że to było do mnie. 20:30 na zegarach, wy słuchacie Meloradia, a teraz czas na jedną z naszych nowości, choć w sumie tak też nie do końca, no bo ten numer już od kilku tygodni możecie usłyszeć na naszej antenie, no a my tak mamy, że niektórzy dopiero go zaczynają grać, a my już tutaj bardzo proszę, ładnych parę tygodni na playliście go mamy. Kygo razem z Maxem McKnownem nagrali numer Take Me Back, a remix do tego kawałka wypuścił Robin Schulz. My wiemy, że już ten numer na antenie Meloradia kochacie, a teraz rozkochacie się w nim jeszcze mocniej, bo właśnie ten remix wchodzi na naszą playlistę i będziecie mogli go właśnie tego numeru w tej wersji posłuchać już regularnie u nas od właśnie teraz. Kygo, Max McKnown i Take Me Back w remixie od Robina Schulza.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
3: Jak

Reasons to Ila Yoxi, Lawinia. To jest Before przed dobrym Melo. 16 minut do 21 nam zostało, a jak co piątek, co wieczór mam dla was przypominajki numerów sprzed lat. No i tym razem rok 2010. Jesteś taki jak twój algorytm na TikToku. To powiedziała kiedyś moja przyjaciółka i w sumie się zgadza, bo ten algorytm jest bardzo głupi. No i my wyświetla na przykład jakieś takie samochodowe rolki z gier, do których jest podłożony ten numer. W stylu, wiecie, macie 10 marek samochodów i która przetrwa na przykład skok 5 kilometrów w dal. Taki właśnie mam algorytm. No i do tych TikToków jest podłożony ten numer. Numer Keszy z roku 2010, według którego tekst, według Keszy, odzwierciedla jej osobowość i charakter jej fanów. Jest naprawdę bardzo imprezowy. No to przypomnijmy sobie ten numer. Kesza i Blow już teraz w Melo Radio. Melo Radio. Dance.

Word Away to Griffin, Blunt i Ines w Melo Radio. To jest Before przed dobrym Melo. Czuję, że wasze piątkowe wieczory już się rozkręcają, a ja zrobię wszystko, żeby jeszcze mocniej je napędzić. I po 21 fajnie pogram. Będą remiksy hitów znanych z anteny Melo Radio, ale rozpoczniemy od jednego z bardzo wysokich miejsc w 30 Melo Radio. Topiki, beki, history, papi. To za moment.

0: razy w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na tą petarczeń, który rosł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: więcej niż się spodziewasz.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
5: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
7: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
6: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. A 4-pak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie 2. Kaufland.
3: Po reklamie.

nie wiecie, co włączyć na waszych domówkach? Nie bójcie, nic, dobrze trafiliście, ja was mocno rozgrzeję. Jeden z waszych ulubionych numerów, choćby w ostatnim tygodniu, wysoko w 30 Meloradia. Sorry papi, tapiki, beki, i od tego zaczynamy. Będą przypominajki sprzed lat, będą nowości, będzie wszystko. I będę też ja, tu Pychu, siemano.

Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Lika Lee w Meloradio. Aktualnie jeden z najmocniejszych numerów w Polsce, więc musi być na naszej playliście. To jest Before przed dobrym Melo, 15 minut po 21. I cóż, że ze Szwecji można by było powiedzieć, jak w tej Szwecji też zostajemy. Więc zaglądamy tym razem do roku 2013 w Before przed dobrym Melo. Wtedy to właśnie szwedzki artysta Kim Cesarion wydał numer Undressed. I to jest, muszę wam powiedzieć prywatnie, jeden z moich ukochanych numerów ever. Zresztą ten gość to nie tylko muza taka, jeżeli chodzi o jej słuchanie, ale też granie, bo skrzypce, fortepian, kontrabas, altówka, bębny, on nad tym wszystkim potrafi grać. Zresztą kiedyś przyjechał do Polski, konkretnie w roku 2014 wystąpił w takim programie, tym najbardziej popularnym, tanecznym, tam gdzie gwiazdy próbują tańczyć. No i ten numer między innymi zagrał. Uwielbiam od pierwszej sekundki. Kim Cesarion i Undressed w Meloradio. Przypominamy ten numer w Biforze przed dobrym Melo.

Tak właśnie brzmi Before przed dobrym Melo. To Sean Paul i Get Busy w remiksie od Mob. Tak podkręcamy tempo, 29 minut zostało nam do 22, a jak piątek to oczywiście masa muzycznych premier, no i z kolejną taką przychodzę, no ale musiałem daleko popłynąć, aż za ocean, ale czego się dla was nie robi. No i w torbie przyniosłem zupełną nówkę sztukę, MK, to DJ z Ameryki, znacie go między innymi z numeru Dior, który raz na jakiś czas pojawia się na antenie Meloradia, teraz ma dla nas coś nowego. Tristan Henry mu pomógł, a numer nazywa się Living. Are you ready?

Silva Bumpa i On Tonight w Melo Radio. To jest Before przed Dobrym Melo, w którym gramy takie świeżynki, ale też wspominamy sztosy sprzed lat. No i teraz, oj, musiałem głęboko pokopać w szufladzie z hitami, ale dokopałem się do roku 2001. Wtedy to powstał numer Rapture, no i Nadia Eli, która była na wokalu, która nie mogła się w sumie uczyć śpiewać, bo pracowała jako recepcjonistka, ale ciągle podśpiewywała przy pracy, jej koleżanka ją poleciła producentowi Ayo, no i tak jakoś wyszło, że powstał ten numer. Ayo i Rapture. Przypominamy ten numer w Biforze przed Dobrym Melo. Zrobi się wakacyjnie.

Lucy Running Around, a jednak w zupełnie innej wersji, mocno siadającej w piątkowy wieczór. Mi się mega podoba. 22 za moment to Lumini, Don't Worry. No i wy przyjmijcie sobie to hasło. Nie przejmujcie się niczym, jest piątek wieczór. Dajcie sobie na luz, odepnijcie wrotki i szalejcie tego wieczora. Bylebyście rano obudzili się w łóżku. Swoim łóżku. Pychu, dzięki za dziś. Elo, dobre.

0: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Po reklamie.
4: Fast Track to a new era.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to twój salon.
2: 200 zł w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie.

going exit, unshit, the mood, just on the ground.

0: to promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
5: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj nas